Нам пилян канантиспах, ян калячука и пачапы руна нас и сумма, ян калячука и пачапы и них паска сумма, на я, ах, на я, манас хатурайку, нянейку, нахина хакуч, лёсненчиспа сумма, семинта, ойарику нанчиспах, рики балиру кусунчис, лёсненчисма, асуйку сунчис. Bendito Señor, monaco Dios Nico, anachpacha caipacha, kawasha, kama, kaspichichniku, yachichniku, Señor, gracias Señor, que el gaikito Señor saques kanki, papá que el gaiko skata hinaka, wawaiki konapas que el gaiko skakama chiskaiki, kamponita autorka, que suma, causa, libro, kashan, que suma santa, que el que quija manan, señor, cualquier libro cho, taitayaiko, kaipin, rona paja, yachichiwashanku, entendichiwanku, rima payawanku, señor Dios Nico, kikiki, mawankiku, que el capi, gracias, señor, jinaka, papá, monay, nikiru, askakachon, santo espíritu, kiwampusa, waiko, nispan, señor, komeika, kamaiki, kaiwa, waiki, señor Dios, taitayaiko, Kami achain ke señor no kamantaka. Señor yai papa, utilizai kuai señor nispan, makikiman hape paika kamoni, papacito, chaita nispa bali kamiki, Jesucristo, kespichniku, chuya chuya suti yampi, amén, amén. Munaska uyarikniku turay nyanyay kunanka, Dios ninchis paso maxo maximin kunatañata kawasunchis hinaña apureita ura tiraika mushancha y pas monasca uyarechniku. Urata kawaikos paka manachu chay hinata antes kunataka kainachu urapas karan. Kunanka hasta wangmi urapas monasca uyarechniku riki. Hasta wanganaiku ashanchis monasca uyarechnilay. Hinaka. Kawai kamuranchis, Dios pasiminta, kawamushanchis, se amante de su esposa nispa. Tukuy tiempo monakuj ninkanan nispa, monaska uyarechnillayku. Chayme kawai kamunchis, kaina pakarempis, nariki, el amor es fácil de detectar nispa. Señor Dios ninchis rexiwanchis y meina monacuchu manachu canchis chaita. Y jinatag no canchispas monacuyuca y meinan can chaita apuraita riparanchis monasca uyarikniku riki. Jinaka monanacuy ninchisca. Chikach chan impune Dios monacuas canchis raiku. Dios peineja monanacuj cananchis monacuj cananchis monasca turainene. Mana chichnenacuchu. Mana hoj tiempo monacuy que canraiku guanyuru imán minispa. Eiki manacachtiki guanyurapi imán mi nispa. Mana mana alinchu causaima monacuy que nispa. Cuerponta aprovecharuna araikulla. Monasca uyarechniku runaka chay hinata rima payanakun. Mana intindinchu imata keimantaka kanka. Huchachu manachu. Imeina runa causaininchis. Dios pajina, Dios takasuku runa kina causananchis chayita. Cuando ya no hay amor, el amor puede ser creado nin. Manaña kajtenka yankamanta fursaska hinachu monaku ikan. El amor más importante en el matrimonio es el amor espiritual. Ágape. Chaymi monaku y monaska turay ñeñey kasaraska kausaypi. Mana yang kacho monas katurai chay monakuyuka sutin agape.
Ахна чай монакуй кан, сумах монакуй диоспах монакуй чураскан, реки хакай каляри тембу манта кайнан чай тапас рима муранчис, ахна ронака каскан испа. Диоспах ухля чай кукускан, мана ронака сапаян кан манчу, алинчу каман испан диостайтанчис, рунапахка кикин манта руапу.